Me sliber, a stetolik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dawid Bąk, dzień dobry, Strechowice w czwartek 11 czerwca. No dzisiaj bez szału, jeśli chodzi o temperaturę, 17 maksymalnie się pojawi, ale ma się słońce pokazywać. A przed południem niewykluczone przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
7: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
6: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
8: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
6: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
9: SK Starachowice News.
10: I Bartosz Manicz, dzień dobry. W czwartek zaczynamy od ważnej informacji. Mieszkańcy 7 starachowickich osiedli muszą przygotować się na weekendowe braki wody. Od soboty do poniedziałku potrwają prace na głównej sieci zasilającej miasto. A suche krany mogą pojawić się m.in. na Majówce, Stadionie Banacji czy Lubiance. Teraz ważne informacje dla kierowców. Przypominamy, że otwarta jest już ulica Sadowa. Po remoncie możemy też przejechać przez most na Kamiennej. Tilaw i Pryska. Znamy pierwsze gwiazdy dni Starachowic. Te w ostatni weekend sierpnia.
11: No i mamy czwartek. Słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
12: Nasi słuchacze to zawodowcy. Idźmy dalej tym krokiem.
13: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
11: +64 402 302 messengerowe bla bla bla. Mam super pracę. Mam super pracę. Mam super pracę.

0: To już o 8 po 6?
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
0: Tak, nie. Dokładnie. Nie? Nie? Ja słyszałem, lekką zakrystię.
1: Jak, jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
2: Siemano, Radio SK. Pozdrawiam was z Podrublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
3: Nie no, dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
4: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
5: Siemandero, Wojsko Polskie. Witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
4: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
6: Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Kowalej wcale nie
7: Jankę, Sama i Wiktor.
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: Czeska. Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, taksóweczka stoi.
2: Na rynek.

0: Miałam kurtkę, więc pod koszulkę miałam suchą.
1: Jednak, mokrej kurtki.
2: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć je tak mokrą pod koszulkę.
1: Ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
3: Młoda dziewczyna.
1: Świętowała 18.
3: Już 18?
1: Tak.
3: To całą chwilkę po mnie.
1: Malutką chwilkę. No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
3: Matcha.
1: Matcha.
3: Nie matcha, tylko matcha.
1: Matcha.
0: Trochę się pozmieniało. U mnie były paluszki w szklance.
3: Kurde, mnie też.
2: I krakers w kształcie rybek.
3: Tak. A do popicia herbata.
1: I takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
3: W środku. A to są takie jeszcze czasami.
2: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
1: Kojarzę. Kibicował naszej tej paletkarce.
2: No ja bym chciała, żeby mi kibicował. No ale spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby... Uwaga! Nie! Nazwiska! Ona chce pozbyć się jego nazwiska.
0: Aha, zrozumiałe. Kto by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym?
3: No to prawda.
1: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
4: Ranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Dziękujemy ci, Jadzie. I co, jaki plan na dzisiaj?
0: Nie wiem.
3: O, będzie grzeszyć.
2: To coś ci zorganizujemy.

0: Znowu śpiewają o Kamie Supergirl.
1: No, to prawda. Może kiedyś o nas też coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No, nie ma takiego utworu.
2: Ja coś poszukam w kategorii
3: disco polo. Chłopaki do sprzątania, o, na przykład, taka piosenka.
2: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
4: Hej, Eska. W sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli pani kierowczyni.
3: Mm-hmm. Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
2: O nie! Jankes,
5: Kama i Wiktor.
3: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Brocki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: A wczoraj pogoda nas nie rozpieszczała. Sporo chmur wisiało nad Starachowicami. Dzisiaj przebłysków powinno być zdecydowanie więcej. Temperatura nie za wysoka. Maksymalnie w Starachowicach zobaczymy 17 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
20: SK Sport News.
19: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali ze Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbosch. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem w 2 kolejnych. Górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
21: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
19: Z Herzogenbosch.
21: Jeszcze raz?
19: Już wystarczy.
22: I Wiktor w Radiu SK.
21: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
23: Ahoj.
21: Jeszcze raz?
24: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
25: Siema SK. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą i słuchają w Oskaretce. Pozdro.
21: No, to tam bezpiecznie tylko.
24: Kochamy was.
26: Hity na czasie Radio SK. Radio SK.
0: Taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą. Jak jedzie karetka na sygnale, to trzeba szybko zjechać, a nie wolno.

0: Przypomina mi się odnoce ściśle tajne.
1: Piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku.
2: Bo co się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Pamiętacie sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: Wykorzystaj

0: ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Jacek, Jacek.
2: SK budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
5: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio SK, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Też na druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
6: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
5: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się
1: tak,
5: wstaje?
1: Tak, jak wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie dźwięki. Na co dzień?
5: Ja pomyślałam o innych dźwiękach.
6: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. Trochę włosów.
4: No nie mam, nie mam. Tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No dziękuję mojej ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
5: Czyli, stronę to
1: czyli aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
5: Dobrze.
6: Nie, no już nie przesadzajmy.
1: Tym oto sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Tak. Dokładnie.
5: Słuchaj, no. Prezent mamy dla ciebie jeszcze.
3: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
4: Mm. Super, dziękuję.
5: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
4: Dziękuję, dzięki nawzajem.
5: Za żoną.
4: Pozdrawiam.
5: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: I można żyć bez powietrza, tak?
1: Jankę, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. O czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz,
1: człowieku,
0: panie,
1: no. Znowu jakieś takie te programy, takie.
2: Za dużo ci tłumaczyć. Jankes.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Deszcz może się dzisiaj wprawdzie pojawiać, szczególnie przed południem, ale mimo wszystko pogoda będzie zdecydowanie lepsza niż wczoraj. Błyśnie słońce, na skali w Starechowicach maksymalnie do około 17 stopni Celsjusza. Na SK.pl więcej o pogodzie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
2: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
4: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
2: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
5: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
0: SK Starachowice News.
6: I Bartosz Panicz. Od 8 czerwca mieszkańcy Skarżyska mogą głosować w budżecie obywatelskim na przyszły rok. Na liście projektów m.in. budowa Placu Marzeń, ławeczka Stawa czy kontynuacja prowadzonych już inwestycji.
7: Urzędnicy mogą mieć wizje, które obejmują większe inwestycje. Dla naszych takich lokalnych potrzeb potrzebne są drobne rzeczy.
6: O tym prezydent Arkadiusz Bogucki. Wyniki 22 czerwca. A skarżyszczanie od 20 do 28 czerwca będą świętowali Dni Miasta gwiazdami m.in. Ania Garban i Orga.
8: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
9: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
8: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
10: Cześć, Eska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze 2 godzinki i do domu.
9: No to po bakłażanie i do domu.
8: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
1: Kolegu.
2: Daj tego kolegu.
0: Kolego!
3: A Krzysztof Iwisz to najlepszy prezent. A Krzysztof Iwisz jest Bożyszczem.
1: Pamiętajcie, Krzysztof Iwisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Iwisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
0: A kiedyś czy teraz?
1: No, tak ogólnie. Nim stała się jego żoną. Okay. No. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
0: A to fajne.
1: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
0: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary.
4: Janka.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
0: no,
2: tak?
0: Nie bądźcie pogłosiarzami.
3: Pewnie, że tak.
0: Pogłosiarzami, mówimy nie.
2: A jak?
3: Szum mnie odstraszy.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
0: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
4: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
4: Z pierników.
2: Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: To jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
3: Boże.
4: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
5: Dużo cukru, dużo lubimy.
4: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy.
2: Pewnie.
0: Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
6: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
0: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
6: Dzięki, pa.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
7: Fajnie na razie, 100%
0: skuteczność. Człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest, nie jest, przed, jest po kawie, no, czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
6: Halo, halo.
1: Trzecie.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o 3 najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
0: Jak się
2: wabi? Jak się wabi?
6: Burek, Kundel i...
2: Hau, hau.
6: Hau, hau.
2: Nie, co? Nie no. Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria. Dobra, okej. Okay. Teraz będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa. Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
0: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
6: Tak.

0: Bok mały ma kobyła.
1: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
2: Kobyła ma mały bok od tyłu. Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
1: ja
2: nie?
1: Ja bym uznała.
2: Dobra, niech będzie.
3: Tak, uznajemy. Rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
0: Moja żono.
1: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
2: Tak rozmawia, no. Pokłócił się z żoną.
1: Nie, no to żona się z nim
2: kłóciła. A potem siedzi i rozkminia.
1: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
4: Ale akurat te trzy ostatnie pisał Wiktor.
1: No, proszę, i się udało.
2: Frontem do klienta.
1: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
0: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: niby Zara, a gra teraz. Zara Larsson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę u nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
9: Cena z montażem już od 3500 zł.
8: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: No, za oknami to taka wrześniowa pogoda, chociaż w kalendarzu czerwiec. Solidnie padam w Starachowicach. Termometry maksymalnie wskażą 17 stopni, a po południu powinno wyglądać słońce. No, w najbliższych godzinach parasole będą niezbędne.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik świętokrzyskiej brygady Daniel Woś.
16: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7000 zł. A później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 zł.
15: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
17: SK Sport News.
15: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. Dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
18: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
19: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
7: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
2: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
4: Dziękujemy ci, przedszkole.
19: Kolorowe krętki.

0: SK Starachowice.
1: Czułem SK w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację, jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mhm. I okazuje się, że... no właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
5: Nie ma przedszkola.
6: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu?
1: Kto więcej, kto szybciej?
6: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże co nieco.
7: Jankes. Jankes. I Wiktor.
8: Reklama.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie Nosel.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
2: Chłopcy, Kamenika po tej stronie, telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Koleje państwowe po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zrobić za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
2: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
5: Nic nie dostałam takiego.
2: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
5: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
2: Jakby
5: no bo
2: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
5: no
2: tego
5: to
2: my już...
5: dostałam.
2: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
5: Na jakiej podstawie? Nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że jestem w wafelkach.
2: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
5: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i żały pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
2: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
5: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
2: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
5: No ale przecież było opóźnienie, wszystko to w swoich systemach.
2: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
5: Ale znaczy, ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dostać wafelek i wodę.
2: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
5: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś, to nie jestem...
2: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnia.
5: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi...
2: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
5: Dobrze, ja to przemyślę i odzwonię do pani.
2: To może Rafał by pani w tym pomógł?
6: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
5: Okej. No dziękuję bardzo.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłonie mi

0: macie młodości.
1: Mamusiał się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
2: To jest ten aktor z tych aktorów?
1: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
2: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
3: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
4: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na messengerze.
2: I ktoś znowu wyśle zdjęcie Kamy? Nie powiedziałem tego. 5 stów.
5: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
8: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na termometrach w Starechowicach mamy obecnie 13 stopni, no a maksymalnie pokaże się 17. Wkrótce opady powinny opuścić region świętokrzyski. O popołudniu zanosi się nawet na rozpogodzenie. Jutro cieplej, do 20 kresek.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
3: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
2: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
4: Jeżeli państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
2: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
0: SK Starachowice News.
5: I Bartosz Manicz. Dziś w Skarżysku Kamiennej wojewódzkie ćwiczenia ratownicze. W związku z tym wzmożonego ruchu wozów strażackich trzeba spodziewać się przy ulicy 1 Maja oraz na drodze w kierunku Majkowa. Ratownicy będą działać też w Szczepanowie, zakładach Mesko oraz nad zalewem w Suchedniowie. Tilaw i Bryska. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które w ostatni weekend sierpnia wystąpią na Dniach Starachowic. Odbędzie się też trzeci zlot zabytkowych autobusów,
6: które zjadą do nas z różnych krańców Polski.
5: O tym prezydent, a więcej na sk.pl.
7: Jankes.
8: I Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
10: Jest 20 rano.
9: A to za chwilkę.
11: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na eskowym Messengerze.
9: Zapraszamy. Co robicie teraz?
12: Cześć, SK. Nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
9: I słychać, że deszcz pada.
10: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
13: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
11: Chyba i kółka.

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hicior. Takie były czasy.
1: Pięć słów, pięć
0: słów. Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład Tako i trzeba będzie dopasować coś do tego. Co byś powiedziała, Kama?
2: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
0: Tak od razu Hemingway!
3: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
3: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
2: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
2: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć 5 stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
0: I to nam się podoba! Dokładnie! Kama!
2: Ja oświeję przez was wszystkich, ja się tak ale stresuję za każdym.
0: Ale 400 dziewczyna wygrała.
3: Jesteś
4: ja też! No,
3: jesteś gwarancją pieniędzy.
2: Klaudia. To my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
2: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
2: No to cudownie, w takim
0: ale
2: razie
0: całujemy. Ale czy z córką jakiś towar?
4: Proszę?
3: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 800 do firmy.
2: Chciałam się zapytać,
4: dokładnie.
2: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
2: Jejku, moi ludzie,
3: dobra,
2: ekstra,
3: Kama,
2: Klaudia, to
3: wypad,
2: ja wychodzę.
3: Wypad ze studia.
2: Pamiętaj, im prościej,
3: dziękujemy,
2: tym lepiej.
3: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
5: Niech telefon zostawi.
3: Będziemy dopasowywali słówka.
0: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
3: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
5: No wyszła.
3: Czy na pewno już nie słyszy? Dobra.
0: O, jest okej, dobra, mamy. No dobra, to co, gotowa?
4: Tak, jak najbardziej.
3: Pierwsze słowo. Ogłoszenie.
4: Reklamowe?
0: Mhm. O, to ładne.
3: No, fajne.
0: Uwaga, lecimy dalej.
3: Drugie słowo.
0: Partner.
4: Biznesowy.
0: No, to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
3: Trzecie słowo to ćma.
4: Noc.
0: Dobra jest. Uważaj, figura.
4: Szachowa?
0: Oj, ja bym teraz powiedział Kasia, jakby tak mi się wydaje.
3: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
4: Drogie.
3: Mamy to.
0: Też ładne. Ogłoszenie.
3: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
0: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I don't

0: nie ma cię tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, cześć.
3: Zabawa pod tytułem pięć słów, pięć stów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
0: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś?
2: Reklamowe.
0: Partner.
2: Biznesowy.
0: Ćma.
2: Noc.
0: Figura.
2: Szachowa.
0: I czereśnie.
2: Drogie.
3: Wczoraj jadłem, tak. Ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry.
0: Chodź, Kama.
3: Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
0: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
3: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała: jeśli nie zgarnę trzech stów, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
4: Jaka jest pożyczka z 300?
2: Albo z 4 od razu.
4: No.
3: Albo 5.
0: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
4: Klaudia,
2: na
4: czy
2: pewno
4: to,
2: wiesz.
4: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
2: Nie, nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
3: O nie, no ja po takiej odpowiedzi to bez sensu. Ale no może.

0: Ajajajajaj. Ale blisko było.
1: Biznesowy.
2: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
3: Ja bym uznała.
2: Ja nie.
3: Ja też.
0: To sobie róbcie inne radio.
2: Trzecie słowo, proszę o skupienie. To jest ćma.
1: Ćma.
2: No.
4: Kurczę.
3: No. Rzuć mi jakąś tutaj transfer ratunkową.
0: Jak cię wspiera, wierzę.
3: Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś transfer ratunkową mi rzucić.
2: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
0: Zwierzęta.
3: No, nocne takie, no. Latające. No.
2: Czyli odpowiedzią jest co?
3: Nocna?
2: Ćma.
3: Latająca nocna?
2: Prawie, to też jest podpowiedź.
0: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj, ćma.
2: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
0: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
3: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
0: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
2: Jak zamykam oczy, to jest?
3: Ciemno.
0: Jezus. Ale wy się rozumiecie bez słów.
2: No. Noc, to było to hasło. Noc.
3: O Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna.
0: Tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
2: Nie uznajemy.
0: Uwaga, no, lećmy dalej.
2: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
4: Na pewno wiesz.
3: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
4: Mm-mm. Chyba nie. Mhm.
3: Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
2: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
3: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
1: Dobrze,
4: dawaj. Tak, dobrze.
0: Figura,
4: dobrze.
0: Dawajcie, no.
3: Szachowa. Tak?
0: Rewelacja.
2: Ostatnia
0: dziewczyny,
2: stuwa.
0: Macie już dwie stówki, jest okej? Okay? Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
2: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie. Mhm.
3: To ja bym poleciała w stronę cen, czy to będzie dobry kierunek,
4: tak,
3: Klaudia?
4: Tak.
3: Że drogie.
0: Tak! Widzę.
2: Klaudia, mamy dla ciebie informację.
5: Zgarniasz.
2: 300! Ale weszło, dobre.
0: Bardzo ładnie. Bardzo ładnie.
2: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli 300 tak jak ty?
4: No. Zgłaszajcie się, to było moje 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
5: 5 słów, 5 stów.
2: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał Kamę.
3: Au.
0: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli 5 stów.
3: To się nagrało?

0: Królowa, razem z nami Królowa Popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze? Yeah.

0: eska.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Wkrótce będziemy mogli rozstać się z parasolami. Po południu przyzwoita pogoda nam się szykuje. Będzie wyglądać słońce na termometrach maksymalnie do 17 stopni w Starachowicach, a jutro do 20 kresek. A w weekend też powinno być całkiem ciepło.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o 14:00. Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
19: Jankes,
15: Kama
19: i Wiktor.
15: W radiu
6: SK. Jankes, 300 i Wiktor.
8: Kama.
7: No.
8: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
7: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
6: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
1: Cześć, Jacka. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
7: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, 8, proszę bardzo.
2: 37, 8. Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który oglądają,
0: oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
2: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
0: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No, niesamowite.
2: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
1: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
3: Jankes i Wiktor. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź. Starachowice, Kielecka 25.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial, ale Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę. No.
1: Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
1: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy,
1: no
0: tak?
1: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
1: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie.
1: Ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankes, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
1: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
3: Lewandowski gol! Gol dla Polski!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy, 21
2: ja dzisiaj. Ja bardzo,
3: Meksyk RPA.
0: A komu będziemy kibicować no, w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysia? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
7: SK Live Remix.
6: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Ale patrz!
15: Ale co?
14: Ale niskie ceny!
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
20: Jedziemy!
21: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
23: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
24: Kopelatko w boju.
25: Ty ducha we mnie masz.
23: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
26: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
27: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Czy można powtórzyć pytanie?
29: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Tak.
29: Brawo!
31: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
32: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
33: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Porządnie popadało w nocy i z samego rana w regionie świętokrzyskim, no ale pogoda powinna się poprawiać. Po południu nie zabraknie rozpogodzeń, temperatura w Starechowicach wzrośnie do około 17 stopni. Jutro cieplej, 20 kresek.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
4: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jozorkowie Włódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
3: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychy. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te będą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
5: SK Starachowice News.
6: I Bartosz Manicz. Przypominamy, że ruszyła rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach. Eko Żłobek przy Leśnej przygotowały 32 miejsca dla maluchów do trzeciego roku życia.
7: Pierwszeństwo będą mieli tutaj nasi mieszkańcy, mieszkańcy Starachowic, zwłaszcza rodzice, którzy pracują.
6: O tym Marta Woźniak z Centrum Usług Wspólnych. Wnioski można składać do 26 czerwca. Znamy pierwsze gwiazdy tegorocznych Dni Starachowice. To Tilaf i Bryska. Będzie też ASK Music Tour.
8: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Bextor.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami, dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych, a jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
11: I po reklamie.

się wszyscy! Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Snoblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać się na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło, wesce już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK. Skoro stała się przy statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
14: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: SK.

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10:00. Po 10:00 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
0: Razem z Harrisem.

0: Reklama.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
9: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
12: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
11: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
12: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
11: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Po południu, jeśli popada to symbolicznie, termometry maksymalnie w Starachowicach wskażą 17 stopni. Będą przejaśnienia, a jutro cieplej, do 20 kresek. Niewykluczone przelotne deszcze w piątek. Póki co nie zanosi się na konkretne ocieplenie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
18: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzane są cyklicznie.
17: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
0: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
17: Na Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma Krasnale, Kraków Smoki, a Przemyśl Spiżowe Niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
13: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
17: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
19: SK Starachowice News.
20: Bartosz Banicz, groźna noce w regionie świętokrzyskim. Po gwałtownych burzach jedna osoba trafiła do szpitala w miejscowości Ksawerów. Powalona przez wiatr topola zmiażdżyła jadący samochód. Kierująca nim kobieta została ranna. Strażacy w całym województwie usuwali też wiatrołomy, pompowali wodę z dróg i zabezpieczali uszkodzone budynki. Wielki sukces starachowickiego artysty w Azji Marcin Bondarowicz zdobył srebrny medal podczas 9. Międzynarodowego Biennale Sztuki Humoru Redman w Pekinie. A już za godzinę o nowym sezonie na starachowickiej Lubiance.
21: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boone, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gibbs także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71-42. 71-42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3-1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Temo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
8: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku, siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla Was mam. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do Waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
11: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
10: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
9: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
10: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
9: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Lebut Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Lebut Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Chłodniejszy okres przed nami. Dziś maksymalnie na skali w Starachowicach do 17 stopni. Nie powinno brakować słońca po południu. W nocy z czwartku na piątek rześko, minimalnie szóstka. Jutro do 20 stopni i rozpogodzenie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
18: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
17: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych zaawansowanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w trzech krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
0: Niemcy grają 3 mecze w trzech różnych państwach. To jest jakaś abstrakcja. Przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
17: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
19: SK Starachowice News.
20: I Bartosz Manicz, do wakacji zostało już tylko ponad 2 tygodnie. W tym roku w Starachowicach do dyspozycji amatorów wypoczynku nad wodą będzie zalew Lubianka i darmowe baseny letnie.
21: W Piachu też postaramy się dowieść, żeby to kąpielisko jeszcze fajniej wyglądało i na baseny letnie, które będą przez całe wakacje czynne.
20: Mówi prezydent Materek. Przypomnijmy, że w tym roku na Piachach nie będzie ratowników i nie będzie to oficjalne kąpielisko. Przed nami 3 dni uroczystości wykusowych. Rozpoczynają się już jutro w miejscowości Gust i Starachowicach.
22: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida. Born with a Broken Heart. 11:02 na zegarach. A my już wam gramy. Michu Sobkowski. Witajcie w SK.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa. W ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgarnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych.

0: Jonathan Pezetilivka na antenie Radia SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do Was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo!
3: Łaza!
4: To promocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
13: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że są, jest chudy i baza astral. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati Fuciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: No, w nadchodzących dniach pogoda będzie zmienna, ale powinno być więcej rozpogodzeń, chociaż może też popadać, zagrzmieć. A jeśli chodzi o temperaturę, to w nocy minimalnie 6, jutro w Starachowicach 20 stopni.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
18: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona Gordona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
17: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
0: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
8: SK Starachowice News.
2: I Bartosz Manicz, jedna osoba poszkodowana. Świętokrzyscy strażacy podsumowują skutki nocnych nawałnic, które przetoczyły się przez województwo. Po gwałtownych burzach jedna osoba trafiła do szpitala w miejscowości Ksawerów. Powalona przez wiatr topola spadła na jadący samochód.
13: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
2: O tym Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. A dziś wojewódzkie ćwiczenia ratownicze. W związku z tym wzmożony ruch wozów strażackich w Skarżysku, a także w drodze do Majkowa.
19: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu i okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo, no i przewiózł tysiące pasażerów, a potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
7: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia: Województwo Łódzkie. Organizator: gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
13: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale patrz!
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny!
17: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.

0: S.K.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Hugo Email Angel, John 18, Move Into The Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. No więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
1: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
0: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
1: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
0: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Po południu, jeśli popada to symbolicznie, termometry maksymalnie w Starechowicach wskażą 17 stopni. Będą przejaśnienia, a jutro cieplej, do 20 kresek. Niewykluczone przelotne deszcze w piątek. Póki co nie zanosi się na konkretne ocieplenie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
9: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
8: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służb sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
10: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
11: Macie jakiegoś faworyta?
12: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
13: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
8: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
14: SK Starachowice News.
15: I Bartosz Manicze, połamane drzewa na drogach i podtopiona droga. Miniona noc dla strażaków w Świętokrzyskiem była pracowita. Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w powiecie staszowskim.
16: W wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do spalenia instalacji elektrycznej i uszkodzenia komina w budynku jednorodzinnym.
15: A o tym Kamil Dziepielewski ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. I jeszcze sukcesy starachowickiego artysty w Azji. Marcin Bondarowicz zdobył srebrny medal podczas 9. Międzynarodowego Biennale Sztuki Humoru Redman w Pekinie. Gratulujemy!
17: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. Ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę, Mati Fuczyło, cześć!

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą 11. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym. A wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na SK.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my bez niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. No to posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć, mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać, czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Radio SK. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
19: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: I po reklamie.

0: BB Dexa, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film. Więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Pochłodniejszy okres przed nami. Dziś maksymalnie na skali w Starachowicach do 17 stopni. Nie powinno brakować słońca po południu. W nocy z czwartku na piątek rześko, minimalnie szóstka. Jutro do 20 stopni i rozpogodzenie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
23: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
22: Ma być zakazany i surowo karany, chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Change Makers.
0: Fajna bardzo gra była. Widzieć to, jak się tam strzelali, kiwali.
2: Taka sama gra piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
13: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
22: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
19: SK Starachowice News.
24: I Bartosz Manicz. To będzie najgorętszy weekend tego lata w Starachowicach. 29 i 30 sierpnia odbędą się Dni Miasta, które organizowane są wspólnie z SK Music Tour.
25: To będzie zespół Tilaw z Muńkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska.
24: Mówi prezydent Marek Materek. W ramach Dni Starachowice również trzeci zlot zabytkowych autobusów. Mieszkańcy 7 starachowickich osiedli muszą przygotować się na weekendowe braki wody. Od soboty do poniedziałku potrwają prace na głównej sieci zasilającej miasto przy ulicy Partyzantów. O tym dokładniej na SK.pl piszemy.
26: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Summer Back to France to na początek. Mati Puczyło, cześć. Yeah.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zukaria, Andy Dusty, Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
12: Komfort w upalne dni w twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
13: Cena z montażem już od 3500 zł.
12: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.

0: Czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. Radio SK. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
10: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
11: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
13: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej dwudziestki i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. Ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michał Sobkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na Luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69, kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Do 15 czerwca nie przejedziemy fragmentem ulicy Partyzantów. Starachowickie wodociągi prowadzą pracę w tym rejonie. Więcej na sk.pl. Wieczorem raczej bez deszczu. Chłodna noc się szykuje minimalnie. Zobaczymy 6 kresek, jutro maksymalnie 20 stopni w Starachowicach.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. A o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
20: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
19: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
0: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
19: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
16: SK Starachowice News.
21: I Bartosz Banicz, zamiast plaży poligon i zastrzyk gotówki. W Świętokrzyskim nie brakuje chętnych do udziału w kolejnej odsłonie wakacji zwot. Ile dokładnie można zarobić?
22: Tak w przybliżeniu otrzymuję kwotę około 7 tysięcy złotych, a później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 złotych.
21: O tym rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś. Kultowe potańcówki wracają do Starachowice. Termin pierwszej to 21 czerwca, plac na szlakowisku.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu ESK.
26: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15, Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: Dalszy na oto Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie dziewczyny. Miu i Zalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam mistrzów świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś, w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych, rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach, czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
8: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Forma Szymaneski na antenie Radia SK, 15.31 w tej chwili, wrzucamy razem na luz, Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia

0: Śląska. Dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę. Dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, dach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i staw na zbiórce rzucił hasłem: no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce. No, i
0: w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność. Hi, this is Taylor.

0: wracamy. Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami. Za chwilę Victor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad. No i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca. I leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę. Myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń. I ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie. Brawo, brawo, naprawdę. Wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Kaufland jest

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minuty przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
8: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: W nadchodzących dniach pogoda będzie zmienna, ale powinno być więcej rozpogodzeń, chociaż może też popadać, zagrzmieć. A jeśli chodzi o temperaturę, to w nocy minimalnie 6, jutro w Starychowicach 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
21: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści,
0: treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
20: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Minkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
17: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
20: Minkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Change Makers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
21: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
22: rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
23: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
20: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
24: SK Starachowice News.
25: I Bartosz Manicz. Starachowice tracą mieszkańców. Na koniec 2025 roku miasto liczyło 42 300 osób, o 8600 mniej niż dekadę temu. W ubiegłym roku urodziło się 174 dzieci, a zmarły 602 osoby. To dane z raportu o stanie gminy za 2025 rok. Muzyka, ogień i słowiański klimat już 20 czerwca nad Zalewem Barnatka. Noc kupały.
26: Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę.
25: Mówi wiceprezydent Iwona Jeziorska.
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Radio SK!
29: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz! Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
9: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.

0: 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jestem już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: Tak, już jesteśmy 10 lat po ślubie. 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakieś supy, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: Okej, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie

0: Lata w Santiago.
1: Pięknie, super, bardzo dziękuję, rewelacja.
0: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać, przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK, będzie Michu Sobkowski, będzie Kamaryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai, a do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
1: Super. Żona się bardzo ucieszy.
0: No, mam nadzieję. Ciekawy jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że SK.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santiago wyślemy.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santiago. www.santago.com

0: Fani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po kicie sezon przyszedł czas na nowość. Na Błysk! To jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil, po 17, między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata, a tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
10: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
9: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
10: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
9: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
11: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Nadchodzi chłodna noc. Minimalnie z czwartku na piątek szóstka się pokaże. Jutro maksymalnie do 20 stopni w Starachowicach. Rozpogodzenia, ale i przelotne opady deszczu niewykluczone. A weekend bez fajerwerków, jeśli chodzi o temperaturę.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
18: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
17: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
0: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
17: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
2: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
17: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
14: SK Starachowice News.
19: I Bartosz Malnicz. Na 7 starachowickich osiedlach może nie być wody w ten weekend. Od soboty do poniedziałku potrwają prace na głównej sieci zasilającej miasto przy partyzantów. Suche krany mogą pojawić się m.in. na Majówce, Stadionie Wanacji czy Lubiance. O tym szerzej na sk.pl piszemy. A rowerzystom przypominamy, że od początku czerwca kręcimy w rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej bezpłatnej aplikacji.
20: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: W Radiu WSK!
27: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Węsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia, tłumby wiwatowa, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy, też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, no i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Tu Hanczak, witajcie.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry.
0: Tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną.
0: Oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata
1: w FIFA. Ja nic nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że nas...
1: Polska gra?
0: Nie gra.
1: No nie będę oglądać.
0: To są... Macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
10: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. No i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączanych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Marek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy, Darek. No dobrze, to już wiemy, jaka litera.
1: Marek.
0: Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jak.
1: Uniwersalna.
0: Jakie. Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz, a ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na Luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny, już za kilka chwil będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
14: I po reklamie.

0: Przestań grzebać tym mikrofonem w ogóle, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Stygnie Lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
1: Ale nazwiska
0: Michał i
1: Rafał.
0: Hanczak Adamczak.
1: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
2: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra albo moja wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
1: Mogłoby tak być. Mm.
0: Imprezka za chwilę. Zostańcie ze Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Remont? Malowanie? Spokojnie, z LeButBiz to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. LeButBiz, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Ochłodziło się w Świętokrzyskie. Nadchodząca noc będzie zimna. Minimalnie 6 pojawi się na termometrach. Jutro maksymalnie do 20 stopni. No i w Starachowicach zmienna pogoda. Będą i przebłyski słońca, i przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów.
21: SK Sport News.
20: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
0: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
20: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
21: SK Starachowice News.
8: Bartosz Manicz, 18 tysięcy złotych, stracił 40-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego, który padł ofiarą fałszywego bankowca. Oszust przekonał mężczyznę, że ktoś próbuje wyłudzić na niego pożyczkę i polecił przelać pieniądze na rzekomo bezpieczne konto. Przed nami 3 dni uroczystości wykusowych. Już jutro Gust i Starachowice, w sobotę Michniów i Wykus, a w niedzielę Wąchock.
17: I tak naprawdę młodzież przyciąga tak jakby aura, która jest panuje tutaj na Wykusie, aura bohaterstwa.
8: O wydarzeniu też w naszych wieczornych magazynach.
21: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
22: Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy, taki swój, też będziemy mieli. And the Dust, Cherries i Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenium i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: I po reklamie.

0: tabletka, ona nas tak czaruje, robi to rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już poniedziałek.
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest Eska, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii, no, już trochę było. Ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie, co się działo, jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe, Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny. A w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie niecły Meksyk, jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dosłała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
14: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
13: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
14: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
13: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
17: I po reklamie.
9: Starachowice na czasie.
17: Dawid Bąk, kłaniam się. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Co się dla fanów horrorów szykuje się w starachowickim Heliosie? 26 czerwca, zaraz po rozdaniu szkolnych świadectw, będzie okazja, aby zasiąść przy takich horrorach jak Rytuał Lili, Lalka, Krwawe polowanie i Poświęcenie. Maraton wystartuje 26 czerwca o 23. Nadciągają dni Skarżyska Kamiennej. W tym roku na imprezie nie zabraknie naszego pomarańczowego patrolu SK Summer City, a gwiazdami wydarzenia będą Organek i Ania Karwan. To 27 czerwca. Spotykamy się na placu Staffa.
18: Muzyką się żyje.
0: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burnaboyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na naszej stronie na sk.pl. I jeszcze mam dla Was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z Was trafią bilety. Nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival.
18: Imprezka.
0: Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl. Tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alok z The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: Co to tam nie umknęło? Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle, już za nami torecka imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mighties'a i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Narób nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszę ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych, teraz a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawi się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O Jezu, super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu

0: Kika.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25.
6: Możliwa sprzedaż ratalna. I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładnie 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi.

Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał. Szlachetny czyn, popieramy. No ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał. I on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gerrard, to jest SK, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie. Starachowice na czasie.
14: Dawid Bąkę, zapraszam. To będzie najgorętszy weekend tego lata w Starachowicach 29 i 30 sierpnia. Na zielonych terenach Mosiru przy ulicy Szkolnej odbędą się Dni Miasta, które organizowane są wspólnie z SK Music Tour. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia.
15: To będzie zespół Tilaw z Mójkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska.
14: Mówi prezydent Marek Materek. W ramach Dni Starachowic zaplanowano również trzeci zlot zabytkowych autobusów Detale na SK.pl. A już 11 lipca nad Starachowicką Lubianką klubowe granie. Przed nami kolejna edycja Sunshine Lubianka Festival.
16: Muzyką się żyje.
17: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl, a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim czy zespół Piersi, a więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
17: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj w Esce, w Imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram. Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

kto odpiął klocki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w Ice Calife Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, Ice Calife Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No, to ceremonia otwarcia za nami. Teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Jedni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK. Później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan. Got to love you.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa J, kochaj, już za nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest to 21. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej eskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocean SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub

0: 41 275 41 26.
1: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs. I na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami. I oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek. Twoja kariera jest jak dobry serial. Nie każdy ogląda, znają wszyscy. I trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. Na temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. Bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

0: To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie, Drop Dead już za nami. Hitów na czasie Radio SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
12: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
14: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
17: I po reklamie.
18: Starachowice na czasie.
19: Dawid Bąk, zapraszam. Potańcówki wracają do Starachowic. Przygotujcie zatem wygodne buty i dobre humory. Tym razem międzypokoleniowa zabawa przenosi się na plac przy ulicy na Szlakowisku. A oprócz tańca, cała masa dodatkowych atrakcji. A spotykamy się na Szlakowisku 21 czerwca. Start potańcówki o 18:00. Dwie świeżynki w tym tygodniu mamy w starachowickim Heliosie. To Straszny film oraz Władcy Wszechświata. Są też Mandalorian i Grogu, Tom i Jerry, Przygoda w Muzeum, Drzewo Magii oraz Diabeł ubiera się u Prady 2. Więcej polecajek znajdziecie na sk.pl.

0: Śląska Starachowice News.
1: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
2: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
3: Dzień dobry, porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zacznijmy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
2: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też zakładając historię, początki, mało kto ma świadomość, że ten zamek wyglądał inaczej. Po pierwsze, podczas rewitalizacji odkryto pozostałości wieży środkowej, a w zasadzie jedynej wieży, która stała na dzisiejszym dziedzińcu Zamku Górnego, ale kiedyś tworzyła samodzielną małą jednostkę, prawdopodobnie taka wieża z przybudówkami, jako mała strażnica. To jest zasługa najprawdopodobniej księcia krakowskiego, jednocześnie króla czeskiego Wacława II z dynastii Przemyślidów.
3: Co sobie ma takiego zamek właśnie królewski w Chęcinach, że tak chętnie turyści go odwiedzają?
2: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym, słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
3: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
2: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
3: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofor w Ujeździe. Coś, co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
2: No właśnie, zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku budował go Krzysztof Ossoliński, krzyż na bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż no, jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyżu strzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
3: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztofor w pełni zobaczyć?
2: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przeznaczyć, że w sam raz. Chociaż powiem tak, jak oprowadzam grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2-2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
3: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
2: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała ta rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze element oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy. Myślę, że tu nie ma akurat w tym przypadku błędu. Natomiast no, z niego pozostały, to już wiemy dobrze, ruiny. Został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom. No ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
3: Czy rozumiem, zamek w Bosnocenie jest dostępny cały czas dla turystów?
2: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części nazwy to muzealnej.
3: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
2: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami. Ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, została przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagiellę powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
3: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewa w Nagłowicach, to czym się charakteryzuje?
2: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
3: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
2: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no, w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
3: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
2: no przede wszystkim urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę góry Wymyślona.
3: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
2: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć, no i by przebywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
3: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
2: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer aleją lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt. Co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
3: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kurozwęki, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela.
2: Tak, rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji, labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
3: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
2: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekroszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kieleckie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego, że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
3: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
2: Czy myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek w całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach, nad rzekami, albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale tutaj nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny

0: Śląskiej w Wierzbniku i możemy tą datę traktować jako właśnie no, tą już faktyczne przywrócenie miejskości do, no, do miasta nad rzeką Kamienną, tak? Które wtedy się nazywało Wierzbnik, dzisiaj się nazywa trochę inaczej, ale pamiętajmy, że Starachowice nigdy nie otrzymały praw miejskich, to znaczy my jesteśmy Wierzbnikiem, który zmienił nazwę miasta. Król Zygmunt III, to ten z Kolumny w Warszawie, zezwolił Benedyktynom na Świętym Krzyżu na założenie miasta o nazwie Wierzbnik. Nazwa wzięła się od rzeczki, która dzisiaj zresztą w dalszym ciągu płynie i pan redaktor wie, jaka to rzeczka?
1: Nie.
0: Młynówka.
1: Tak.
0: Młynówka kiedyś nazywała się wtedy, w tamtych czasach, Wierzbnikiem.
1: To nie wiedziałem, że taka rzeczka, no, że od Młynówki to coś mi świtało, tak? Ale
0: tak,
1: to że było, Wierzbnik to
0: tak,
1: nie.
0: Tak, nad rzeczką Wierzbnik powstało miasteczko Wierzbnik i tak to się zaczęło, natomiast oczywiście później, ponieważ miasto się rozwijało nie dosyć intensywnie, inne aspekty też polityczne, myślę o powstaniu styczniowym, mogły zaważyć na tym, że w ramach reformy, którą Rosjanie przeprowadzili w roku 1869, wiele miast w Królestwie Polskim straciło prawa miejskie, wśród nich był również Wierzbnik. No, w sąsiedzku również Wąchock chociażby. Takich miasteczek, bo to były oczywiście niewielkie ośrodki, było bardzo dużo w całym Królestwie i Wierzbnik przestał być miastem. Dokładnie tak. No, dlaczego Wierzbnik odzyskał te prawa miejskie tak szybko? No, odpowiedź jest prosta, a jednocześnie dosyć skomplikowana i ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że Wierzbnik stracił prawa miejskie w 1869 roku. Rok później rząd rosyjski sprzedał zakłady w Starachowicach i wydawałoby się, że ten rok 1870 to już jest jakby koniec, tak? Tutaj niebawem wszystko porośnie trawą, nie będzie rozwoju. Stało się zupełnie inaczej. Nowi nabywcy zakładów starachowickich 5 lat później przekształcili te zakłady w spółkę akcyjną i stopniowo zaczęły się tutaj inwestycje. W związku z tym zamiast stagnacji rozpoczęło się ponowne ożywienie. Bardzo istotnym czynnikiem tego ożywienia było doprowadzenie linii kolejowej w 1885 roku. Wówczas kolej, tam gdzie dotarła, tam był rozwój. Jeżeli linia kolejowa omijała jakieś miejsca, następowała stagnacja, nieważnie od tego, jak wcześniej ten dany ośrodek się rozwijał. I rzeczywiście nazywano wówczas kolej takim nośnikiem postępu i to była prawda. To żaden eufemizm tutaj, tylko rzeczywiście tak było. Na nasze szczęście odnoga od Bzina, czyli dzisiaj Skarżyska Kamiennej, odnoga linii kolejowej została poprowadzona. No, prawdopodobnie zawdzięczamy to bardzo wielu łapówkom danym rosyjskim urzędnikom, że zgodzili się na taką koncesję, tutaj taką odnogę do właśnie zakładów starachowickich, bo właścicielom zależało na tym, żeby skomunikować za pomocą kolei Hutę Starachowicką, nasz Wielki Piec. Dlaczego? Dlatego, że planowali wówczas budowę zupełnie nowoczesnego zakładu z Wielkim Piecem na koks, a koks trzeba było dowieźć. Nie można było go sobie tutaj pozyskać miejscowo, więc ten transport był szalenie ważny. Można było budować nowy zakład, jeżeli będzie mieli zapewniony transport. No i warto było dać, nie wiem dokładnie jakie, ale dosyć duże na pewno, znając rosyjskie warunki łapówki, żeby zgodzono się na właśnie tą dodatkową jakby odnogę linii kolejowej, którą zresztą później poprowadzono jeszcze dalej w kierunku Ostrowca. I to jest ta linia kolejowa, którą my dzisiaj doskonale znamy, ostatecznie do Rozwadowa już dużo, dużo później. Natomiast i dzięki temu, że kolej tu dotarła, że zdecydowano się, że w Wierzbniku będzie stacja kolejowa, wybudowano budynek dworca, który był wówczas oprócz kościoła najbardziej no, ważnym, dostojnym obiektem tak naprawdę i też gabarytowo. No, dzisiaj tak przyjeżdżamy często koło tych Starachowic Wschodnich, jak to się nazywa i tutaj mam nadzieję, że kolej nasza zdecyduje się na przywrócenie nazwy Starachowice Wierzbnik, przynajmniej na dworcu. Mam nadzieję, ale zobaczymy, czy to się uda. Natomiast w tym końcu XIX wieku to było najważniejszy punkt dla dalszego rozwoju. Nowe inwestycje, czyli budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Starachowicach w lata 90. XIX wieku, kolej oznaczały napływ ludności. I nagle Wierzbnik, który był miastem wcześniej, rozwijał się słabo, liczył 500 mieszkańców, więc co to za miasto, a nagle Wierzbnik, który już nie jest miastem, rozwija się coraz szybciej. 2000 mieszkańców, prawie że 2000 mieszkańców przed końcem XIX wieku. Na początku XX ta liczba jeszcze rośnie, dynamicznie. Kilka tysięcy ludzi w przeciągu dekady, więc tak naprawdę przyrost jest ogromny. W związku z tym ten Wierzbnik staje się faktycznie już takim niewielkim, ale bardzo ruchliwym miasteczkiem, nie mając praw miejskich. I teraz już dochodzimy do tego, jak te prawa miejskie zostały odzyskane. W 14 roku wybuchła Wielka Wojna, tak ją wtedy nazywa.

0: Ano, czyli pierwsza wojna światowa, i w roku 15 państwa tak zwane centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, wypierają stąd Rosjan. Rosjanie wywożą co się da, niszczą czego nie byli w stanie wywieźć, i to pierwsze szczęście nasze, że nie zdążyli wysadzić zakładu wielkopiecowego. On się ostał w całości. To co mogli powywozili, ale na szczęście tych strat nie było wiele. W trakcie walk Rosjanie też podpalili część wierzbnika i spalona została prawie cała południowa pierzeja rynku. Są zachowane zdjęcia z takimi ruinami wierzbnika rzeczywiście z tamtego czasu, więc no, straty były ogromne. Ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach wówczas, czy w tym okresie wojny i okupacji. No ale na szczęście, kiedy weszli tutaj Niemcy i konkretnie wojska austro-węgierskie, to wiele zmieniło się na korzyść. Przede wszystkim Austriacy zdecydowali, że będzie można... Polacy mogą sami określić sposób, język, którym będą się posługiwać publicznie, czyli w urzędach będą mogli określić ustrój swoich szkół. No oczywiście natychmiast zrezygnowano z tych szkół rosyjskich, które pod przymusem były utrzymywane przez wiele lat. Doszło do radykalnej, szybkiej polonizacji szkół w Królestwie Polskim. Stopniowo polonizowano również urzędy. Natomiast co do samego wierzbnika właśnie, powrotu do praw miejskich. Otóż rok 15, ten rok, kiedy walczono na froncie, wypierano Rosjan, zdecydowanie boleśniej odczuła Iłża. Iłża była wówczas siedzibą powiatu, w związku z tym i została całkowicie niemal spalona.
1: Więc do tej pory nie możemy się z tym pogodzić, że kiedyś to powiat był w Iłży, a nie w Starechowicach, i że no to właśnie był ośrodek większy od istniejącego lub nie wierzbnika.
0: Tak, no Iłża rzeczywiście jest takim ośrodkiem, która ma bardzo burzliwą historię, i co rusz, każda wojna, każde powstanie, to była Iłża niszczona, burzona, i bitwy ciągle tam się odbywały. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa. No, nie ma Iłża szczęścia, rzeczywiście. Na tym nieszczęściu w roku 15 skorzystał wierzbnik, no bo Austriacy, którzy tu przybyli, no cóż, Iłża całkowicie zniszczona, przez Iłżę nie przebiegała też linia kolejowa, więc strategicznie wierzbnik, który miał tą stację kolejową, dworzec kolejowy, bliskość huty, a więc zakładów, które Austriacy myślą, że mogą też wykorzystać na swoje potrzeby, w związku z tym wierzbnik stał się bardziej atrakcyjnym miejscem. Już w 15 roku Austriacy przenoszą siedzibę powiatu iłżeckiego do wierzbnika. Więc dalej jest to powiat iłżecki, ale siedzibę ma w wierzbniku. No i rok później, w roku 16, dokładnie 18 sierpnia 16 roku, zarząd wojskowy w Polsce, czyli władze okupacyjne, zarząd CIK, czyli Cesarskich i Królewskich Wojsk Okupacyjnych w Polsce, wydaje zarządzenie, w którym jakby ustanawia nowy, nie chcę powiedzieć podział administracyjny, ale wprowadza na przykład samorząd, bo w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim nie było samorządu, władz samorządowych. Wszystkie władze w miastach były po prostu z nadania rosyjskiego. Natomiast tym zarządzeniem Austriacy wprowadzają samorząd właśnie na tych terenach swoich okupowanych, tych terenach polskich. Ale również w ramach tego zarządzenia jest informacja o tym, że w wierzbniku przywraca się prawa miejskie. Wierzbnik był na tyle małym ośrodkiem, że tutaj jeszcze Austriacy, okupanci nie zdecydowali się na wybory. Oni też naznaczyli tych, którzy mogli sprawować władzę, więc jakby te pierwsze władze były z nadania okupantów. No ale istotą rzeczy było to, że wierzbnik wracał do praw miejskich. Pół roku trwało, zanim te władze się ukonstytuowały, i właśnie pierwszym posiedzeniem Rady Miejskiej, pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 1917 roku, a więc ten moment możemy określić jako taki już ostateczny powrót praw miejskich wierzbnika. Pierwszym burmistrzem był Antoni Laskowski. To człowiek bardzo zasłużony dla wierzbnika, kierownik szkoły w wierzbniku, ten, któremu możemy zawdzięczać właśnie tą szybką polonizację szkolnictwa miejscowego. Człowiek, który też w momencie wojny tego 15 roku, kiedy front się przetaczał, kiedy władz rosyjskich już nie było, Austriacy jeszcze nie zaczęli panować, był szefem Komitetu Obywatelskiego, więc jakby z nadania samych mieszkańców miał się opiekować ośrodkiem w bardzo takim trudnym czasie. Zatem cieszył się naprawdę ogromną popularnością i poparciem społecznym. Nic dziwnego, że jemu powierzono funkcję pierwszego burmistrza. No i tutaj możemy przytoczyć, że na posiedzeniu pierwszego zarządu Rady Miasta 27 lutego 2017 roku były następujące punkty tych obrad. Otóż przyjęto budżet na rok 2017, ustanowiono rogatki miejskie, czyli opłaty na zawiasty i handel w mieście, ustalono wysokość tak zwanego placowego na rynku. Chodziło o to, żeby po prostu stworzyć nowe źródła dochodów, ponieważ wieżnik był w fatalnej sytuacji materialnej, o czym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć.
1: Jak to jest, że dla radnych najważniejsze zawsze od lat było to, żeby wprowadzić podatki? I tak zostało do dziś. No, protoplaści jednak zaczęli w 1917, a aktualnie cały czas podatki. Dobrze, co jeszcze?
0: Ale mogę powiedzieć, choćby dlatego, że na kompetencjami władz miasta były następujące. Zarząd majątkiem gminy, no, trzeba było mieć jakiś majątek, żeby nim zarządzać. Zaopatrzenie ludności w żywność, a sytuacja w 17 roku, to już jest kolejny rok okupacji, jest bardzo ciężka, ludzie po prostu głodują. Po trzecie, budownictwo miejskie. Mówiłem o tych zniszczeniach w wierzbniku, o fatalnym stanie infrastruktury. Utrzymanie dróg, no to wszystko i dzisiaj, i wówczas było bardzo kosztowne. Ochrona zdrowia i oświata. Na to trzeba było pieniędzy, dlatego też nic dziwnego, że ci radni zaczęli, tych 24 radnych zaczęło od właśnie ustanawiania podatków miejskich.
1: To też ich sporo było, 24.
0: Tak? Sporo, tak, to prawda.
1: Taką niewielką osadę to jeszcze prawda. Wtedy.
0: Jeszcze tylko w tych punktach obrad, jak patrzymy na dzisiejsze posiedzenia Rady, nie tylko naszego miasta, to oczywiście tych punktów jest o wiele więcej, tam były tylko 5 punktów. Ja już mówiłem o tych podatkach, ale oprócz tego ważnym punktem, i to też jest chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, było kwestia przyłączenia Starachowic. Już wówczas chciano, aby Starachowice Fabryczne, czyli właśnie te zakład wielkopiecowy, był przyłączony do wierzbnika, no bo zakład taki płacił duże podatki.
1: No,
0: znowu jesteśmy w tym samym miejscu.
1: Krążymy w okupie. Tak, no dlaczego radni to taki pomysł wpadli? No,
0: ciekawy punkt jest również piąty. Otóż uchwalono wówczas kary za absencję podczas posiedzeń Rady Miejskiej.
1: No słusznie.
0: Jak ktoś jest radnym, to musi być, bo musi pobierać. Ja jeszcze może powiem tutaj, wziąłem ściągawkę. Budżet miasta na rok 2017 wynosił następujące kwoty. Są tylko 3 pozycje. Planowane przychody to 2821 rubli. Planowane wydatki to 5258 rubli. No, 2000 czy 5000 rubli to było. Tak, ale to były naprawdę na cały rok budżetu, to były naprawdę, no, powiedzieć skromne kwoty, to nic nie powiedzieć. Naprawdę to pokazuje, jak to było biedne miasto. A ten deficyt planowany, czyli prawie 2500 rubli, radni uznali, że źródłami pokrycia będą, w cudzysłowie, składki od właścicieli, przemysłowców i kupców. A więc mieli jeszcze ich w jakiś sposób, no, tutaj nakłaniać
1: do
0: spłacenia tych składek, prawda? I patrząc na ten budżet miasta na rok 2017, to jeszcze warto, może to trochę takie nawet zabawne, otóż najwięcej pochłaniały wynagrodzenia dla urzędników, których było kilku zaledwie.
1: To jak to wszystko, historia kołem się toczy.
0: To była kwota 3700 rubli. Utrzymanie aresztu miało kosztować przez cały rok 100 rubli. Nieprzewidziane wydatki też 100 rubli. Utrzymanie 2 szkół ludowych to 528 rubli. Utrzymanie sądu pokoju to 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli. A więc widać, jaka dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami głównie
1: burmistrza. No właśnie tak się zastanowiłem. 3700 tam było, tak?
0: Tak, 3700 wynagrodzenia.
1: Radnych i burmistrza, natomiast tutaj 100 rubli na przykład na utrzymanie
0: aresztu. A sąd na tylko 30 rubli. Oświetlenie posterunku żandarmerii 60 rubli.
1: No i urzędnicy później się dziwią, dlaczego nie są jakąś specjalnie lubianą grupą zawodową.
0: Żeby jeszcze było śmieszniej, to mamy pozycję jednorazowy zasiłek dla nauczyciela w kwocie 60 rubli. Więc
1: tyle mu przysługiwało. I właśnie w takich warunkach wtedy kształcił się, ale wyszedł na ludzi. Władysław Wagner, bo w 2012, skoro się urodził, no to do 17, no to zaczynał gdzieś edukację właśnie w tym momencie.
0: Dokładnie.
1: Na tym terenie.
0: Dokładnie tak, i w tej szkole. Także tu jesteśmy, jakby historia się zatacza koło.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Region Świętokrzyski ma swoją bogatą historię. W jej skład wchodzi między innymi charakterystyczna gwara, żywiołowa muzyka, tradycyjna kuchnia czy unikalne stroje. O podtrzymanie regionalnych tradycji zabiega wiele środowisk, które zachęcają młodzież do poznawania i pielęgnowania przeszłości województwa świętokrzyskiego. W tym celu w podkieleckich miejscowościach regularnie odbywają się wyjątkowe wydarzenia.
4: Alicja Trukszyn, etnolog, folklorysta.
5: Dobrze, to takie pierwsze pytanie. Jaka jest historia gwary świętokrzyskiej i czym ona się charakteryzuje?
4: Nie ma historii jako takiej gwary. Ta leksyka nasza charakteryzuje się pojedynczymi wręcz leksemami, innymi niż w niektórych miejscach Polski. Otóż my nie jesteśmy jakoś tak specjalnie uprzywilejowani, bo zgoła inaczej mówią Kaszubi, inaczej górale, inaczej Ślązacy, a reszta jest jak gdyby zrozumiała. Z tym, że te regiony zrobiły ze swojego języka miejscowego, zrobiły towar eksportowy. I oni się tym chwalą, oni z tym występują. My jedyną gwarę, jaką znamy, to znamy janosikową, z Janosika właśnie, czyli podhalańską, tudzież śląską, bo tego mamy najwięcej. Świętokrzyska gwara ma takie specyficzne mazurzenie. Czasami ucinamy też końcówki w danym leksemie. Nie idą, tylko idą albo idą. Oczywiście występuje pełne mazurzenie, występuje labializacja, występuje prejotacja i takie ściśnienie, a także przełożenie głosek. Nie powiedzą szklanka, tylko ślanka albo ślonka. To są takie ciekawostki. No i kilka leksemów, kilka słów, które w innych regionach nie są jak gdyby modne. No, idziemy na dwór czy na pole. Nosimy ciapki czy klapki. Także to są takie pojedyncze tylko znaczeniowo słowa, które u nas są dostępne ogólnie i znane. My idziemy na bazar, wszędzie idą na targ. A tak naprawdę idziemy się targować. Prawda?
5: Prawda.
4: No, także to są takie drobiażdżki. To takie najważniejsze, co z naszej gwary.
5: I gdzie tą gwarę można usłyszeć? To są okolice Kielc, czy może też same Kielce?
4: Zdarza się, bardzo rzadko już nawet w okolicach Kielc, źródło fonetyczne wymiera. Odchodzą ludzie, dla których gwara była językiem naturalnym, prawda? Więc teraz jak gdyby młodzież się wstydzi. Wstydzi się mówić gwarą, chociaż ja czasami studentom mówię, że Boże, jak ktoś ładnie powie gwarą, to pół egzaminu ma się z głowy. No, nie powiedzą wszyscy, dlatego że nawet nie mamy pojęcia, jak trzeba akcentować. Ale najwięcej tej gwary jeszcze można usłyszeć właśnie w takich ośrodkach pozamiejskich, na wsiach.
5: Mhm. A jest może szansa, że tą gwarę świętokrzyską uda się jednak zachować?
4: Starają się o to dialektolodzy, starają się o to kulturoznawcy, językoznawcy, ja między innymi, żeby ocalić od zapomnienia to, co takie piękne, to, co nasze. Nie możemy się wstydzić swojego języka, bo to tak, jakbyśmy się wstydzili swoich rodziców, dziadków. Ale, i tu jest właśnie ten wielki wykrzyknik przy ale, iluż to młodych ludzi wstydzi się powiedzieć, że są ze wsi. Wszyscy z automatu są wstydliwi i ba, jeszcze wstydzą się rodziców, ojca, matki. Jak spotkają ich na ulicy, to żeby broń Boże nigdy ich z taką lekko zaniedbaną kobietą, czy niezbyt przystojnym, czy dobrze ubranym mężczyzną nie łączył. Także trudno wymagać od nas, żebyśmy dbali o język, skoro nie umiemy dbać o własną rodzinę.
5: A jakie konkretne słowa jeszcze może pani podać jako przykłady takie typowe dla świętokrzyskiej gwary?
4: Kuciapa. Czyli ta Baba Jaga tak zwana, prawda? Nie orzoł, tylko pogrzeboc. Generalnie wszystkie słowa, które byśmy kijonka, które byśmy nie wymawiali mówiąc gwarą, będą one brzmiały inaczej niż w języku codziennym, niż w języku takim używanym przez, no jak to dawno mówiono, po miejsku, a nie po wsiowemu.
5: Czyli uważa pani, że warto uczyć młodych ludzi tej świętokrzyskiej gwary?
4: Powinniśmy, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mamy piękny język, bardzo bogaty, bardzo bogatą leksykę i znaczeniowo. I naprawdę powinniśmy, nie tylko media, szczególnie media, nie powinny wyśmiewać, a kiedyś zdarzyło mi się, już nie będę przywoływać tutaj onego radia, ale akurat jechałam samochodem i słyszałam, jak dwaj panowie używali sobie właśnie na ludziach ze wsi i na gwarze.
5: Młodzi ludzie nie chcą się za bardzo uczyć, tak?
4: Chcą nie chcą, no wstydzą się zresztą.
5: Nowoczesny język.
4: No nie czarujmy się, w latach 60., kiedy weszły pierwsze media w użycie i w życie, czyli te radia, potem gazety, dzieci były w szkole tłuczone linijkami, takie łapy dostawały za mówienie gwarą. Uczono nas na siłę, uczono wszystkich na siłę. Ja na przykład świetnie się czuję mówiąc gwarą, chociaż zdaję sobie sprawę, że ta moja gwara nie jest do końca czysta, że ja ją zniekształcam, ale że mam dość dobry słuch, taki fonetyczny bym powiedziała, to jeżeli z kimś jestem dłużej i mówię gwarą, to ja przejdę na tą tonację i też gwarą będę mówić.
5: Czy gwara świętokrzyska ma znaczenie w kontekście tożsamości naszego regionu?
4: Oczywiście, oczywiście. Ogromne. Tak jak strój, muzyka, taniec i to jest język i do tego dochodzi jeszcze to, co jemy, jak jemy i jak świętujemy.
5: Do jedzenia za chwilę jeszcze przejdziemy, a wspomniała Pani właśnie o muzyce i stroju. Jakie są charakterystyczne stroje i muzyka dla naszego regionu?
4: Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje strojów na naszym terenie, dobrze? Bo tak będzie łatwiej. My jesteśmy ludem Puszczy Sandomierskiej i z północy ludem Puszczy Radomskiej. Obowiązywał nas taki eklektyzm, pomieszało się to wszystko. Na południu mamy krakowiaków. Prawda? Więc wszystko to wymieszało się i mamy strój sandomierski, mamy strój opoczyński, mamy strój kielecko-włoszczowski, świętokrzyski i kielecki. Specjalnie w drugą stronę wzięłam ich tak naokoło. No i ten i łużecki już nam już odebrali. My, nasze stroje nie były bogate, byliśmy zawsze biednym regionem. W związku z powyższym były to bardzo słabo haftowane serdaki, te gorsety, bo patrząc na nasze, patrząc na śląskie, patrząc na mazowieckie czy zakopiańskie, góralskie, no to już umówmy się, jesteśmy ubogimi krewnymi tych strojów.
5: A jeżeli chodzi o muzykę?
4: Muzykę mamy fajną, jest takie, pan nie będzie państwo, niektórzy może będą pamiętać, dawno, dawno temu pokutowało coś takiego, nie lubię chamstwa, drobnomieszczaństwa i góralskiej muzyki, prawda?
5: Znamy.
4: Też znacie młodzi, no, więc znają i młodzi, i starzy, takie powiedzonko, nasza muzyka jest bardzo melodyczna, wpada w ucho, zresztą bardzo podobna do muzyki kujawskiej i mazurskiej, śląskiej też, tyle tylko, że nasi muzykanci, jak to i w ogóle nasi panowie, nasi mężczyźni byli specjalistami. Jeżeli była muzyka, to był i taniec. I mamy taką nawet jedną zwrotkę w piosence. Te nasze chłopy to za poleńce do tońca. Bo faktycznie wystarczyło im gwizdnąć na palcu albo zagrać na grzebieniu i oni pięknie tańczyli. No i te nasze sławne wieczorówki. Więc przyciąga ta nasza muzyka. Przyciągają teksty też, bo musimy pamiętać, że dzisiejsze teksty disco polo to nic innego jak dawna śpiewy ludowe, prawda? Mhm. Zresztą nie byłoby jazzu, nie byłoby wszystkich odmian muzyki, gdyby nie muzyka ludowa. Mhm. Także tutaj mamy taką, jesteśmy takimi, powiedziałabym, w środku leżącymi znaciekiem różnych tam zwyczajów, różnej melodyki, ale mamy swój ten specyficzny oberek świętokrzyski, Polkę świętokrzyską. To od Świętego Krzyża, jak to wysła chmura ryzo, nie? Więc to mamy takie nasze.
5: Czy taką kolebkę regionu świętokrzyskiego możemy zobaczyć w tokarni właśnie?
4: Tak, tak. Tam mamy zebrane eksponaty z całego województwa. Świetnie zachowane zresztą. Dobrze przypilnowane, zakonserwowane i myślę, że będą, jeżeli adbane będzie o to, bo nie sądzę, żeby nie, jak od 70 lat, 50 lat to stoi, więc myślę, że będzie stać i dalej. I tam warto pójść, zobaczyć to, co za nami, bo ja zawsze mówię, że nie zbudujemy przyszłości, nie pamiętając naszej przeszłości, a ta przeszłość to dziedzictwo, które powinniśmy naprawdę szanować, czcić, ubogacać i przypominać.
5: Przejdźmy może do historii kulinariów w naszym regionie. Czym się charakteryzowała kuchnia świętokrzyska?
4: Jak wszystkie kuchnie w całej Polsce, tutaj prochu nie wymyślimy. Dam za przykład, o, Wigilię. Na stole wigilijnym musiało być wszystko to, co dał las, pole, sad, ogród i ogródek. I to jest taka wykładnia tego, w czym obfitował stół, miska i rzeźniok na kuminie w świętokrzyskiej chałupie. Otóż podstawą była kasza, mąka, ziemniak. Do tego wszystkie warzywa, które urosły, wszystkie zioła, które urosły, to co dał las, ale też las, musimy sobie pamiętać, że las to także kłusownictwo. No nie ominiemy tego tematu, będąc sprawiedliwym wobec jedzenia. Jak się coś tam dało złapać, no to był i pasztet, niekoniecznie z królika, tak? Ale był. Mięso na stołach gościło bardzo, bardzo rzadko. Było to drogie i występowało tylko i wyłącznie zostawię w roku obrzędowym święta rodzinne, czyli wesela, pogrzeby, chrzciny, bo to jest zgoła inna gałąź tego przemysłu domowego, ale skupię się na takich świętach dodatkowych, które dawały możliwość zjedzenia mięsa. To był odpust w parafii i jakieś ważne, ważne święto państwowe, kiedy no przyjeżdżała rodzina. Potem właśnie, jak mówię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Matki Boskiej Gromniczny, Matki Boskiej Zielny, Boże Ciało, no i ten odpust w parafii najważniejszy.
5: A jakieś konkretne potrawy pochodzą z regionu świętokrzyskiego?
4: Wszystkie pochodzą od nas i wszystkie mamy, jesteśmy tutaj najstarszymi mieszkańcami na terenie Małej Polski. No co najpopularniejsze? Zalewajka świętokrzyska, zarzucajka, parzybroda, fitka tak zwana. Tutaj panie by się zdziwiły, że mówi się, że te kobiety były bardzo szerokie w biodrach. Nieprawda. One były szczupłe, tylko że miały tak na dużo na sobie tych wełnianych zapasek, że wyglądały obficie. A ta fitka to była naprawdę rewelacyjna zupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli fitness. Zwykłe ziemniaki, trochę liści pietruszki, odrobinę marchewki, kwadracik słoniny i to było ugotowane i to było pożywienie. Do tego kwosek albo pamuła, czyli taki kompot z owoców i do tego ziemniaki. Kaszy we wszystkich wydaniach. Te ziemniaki też. Najczęstsze to były tak zwane świętokrzyskie gołki. No i to by było takie z tych najpopularniejszych, jeżeli była już bardzo bieda, a zimą, a trzeba było dbać, bo przecież dentysty nie było na co dzień. W związku z powyższym mieli chłopi świętokrzyscy taką receptę. Olej tłoczony na zimno i tu powiem, no niestety powiedzieć muszę. Był olej robiony i z lnu, i z konopi. I to, co dzisiaj jest karalne, kiedyś ludzi utrzymywało przy zdrowiu. I taki olej wytłoczony na zimno przynoszono do domu, krojono drobniusieńko cebulkę na talerzyku i chleb moczono w tej cebuli i w tym oleju. I w ten olej był taki lekko wymieszany, więc na pewno był skuteczny.
5: A jak ta kuchnia świętokrzyska zmieniała się na przestrzeni lat?
4: To wszystko zależało od tego, co przyniosły media. Pojawiły się pierwsze gazety, przyjaciółki i tak dalej, więc tam były przepisy. Pojawiły się radia, więc w radiach też tam panie dzieliły się, nawet przy takim podwieczorku przy mikrofonie, czy w jakiejkolwiek innej audycji ówczesnej zresztą. Do tego potem doszły te dla kół gospodyń wiejskich organizowane przez gminy kursy, zarówno kroju i szycia, gotowania, pieczenia. I stąd zmieniała się ta kuchnia, zresztą rewelacyjnie i szybko. Bardziej to się zmieniało na lepsze na wsi, niż w mieście, jedząc te trujące dodatki.
5: A czy są gdzieś dostępne właśnie takie oryginalne przepisy, receptury? I czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie?
4: Są przekazywane z pokolenia na pokolenie, babcia córce, zapisane z błędami. Ja kiedyś tam widziałam, byłam zdziwiona bardzo, ile błędów można zrobić. Ale w ogóle to powinnam być pełna podziwu, że taka babcia potrafiła to napisać, bo one nie kończyły szkoły, one kończyły oddziały. Jak któraś miała dwa oddziały, to już była naprawdę dobrze wykształcona, bo umiała się posługiwać literą. I nie ma znaczenia, że to było z błędem, ale znała te litery, umiała fonetycznie zapisać.
5: Na koniec, co możemy powiedzieć sobie o świętokrzyskim folklorze i co go wyróżnia na tle pozostałych zakątków Polski?
4: Byłam właśnie w Chmielniku. Na dniach spotkaniach z tym 25 i zgromadzi to za każdym razem mnóstwo obserwujących, ludzi tańczących. Było naprawdę rewelacyjnie. Co nas wyróżnia? Żywiołowo. Co nas wyróżnia? Piękne teksty, szybka muzyka, śliczne oberki, wirujące i walczyki, i poleczki, ale przede wszystkim to, że nasza muzyka łączy, nie dzieli, ona łączy, ona nie zabija przeszłości, ona wprowadza tą przeszłość do przyszłości. I to jest najpiękniejsze u nas, że my mamy tą muzykę taką pod nogę, chociaż mamy oberka, który u nas jest płaski, bo tańce nasze są płaskie po ziemi, a tańce kujawskie czy mazowieckie już są z unoszeniem nogi pod kątem 90 stopni. A u nas tego nie ma. I to są takie pojedyncze rzeczy, które działają na wyobraźnię człowieka, jak to można tak, no tak zwanym jednym deliku przehulać.
5: Czy są jakieś takie środowiska, które pielęgnują, podtrzymują te tradycje, koło gospodyń wiejskich na przykład?
4: Gdyby nie tego typu środowiska, w środowiskach zgrupowania, zrzeszenia, koła gospodyń wiejskich, nawet zespoły obrzędowe, zespoły ludowe. Dawno by to zostało wybite z pamięci i tak z jednej strony tego się wstydzimy, a z drugiej strony z przyjemnością to oglądamy. Niech się wiruje ta świętokrzyska zapaska, niech się niesie melodia po lesie, niech jodły świętokrzyskie niosą ją dalej, bo wszystko co mamy to naszą tradycję i kulturę.
5: Czyli warto to doceniać i pielęgnować.
4: Bardzo warto i do tego namawiam wszystkich. Nie wstydźmy się dzieciaków zabierać nie tylko na odpust po pierścioneczek, ale zabierać ich na takie właśnie wydarzenia i tłumaczyć.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
3: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
2: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
3: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
2: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
4: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: SK Starachowice.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fejsie.

0: Česká Starachovice.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, jo. Raz,

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez